Badia, mu Uganda wano kiba kizibu okusanga amaka agatali mu muganda wa mukazi. Especially ensonga ne jawo nga wakagwa mukuru wafumbirwa bakwaka sister ko baka brother ko genda bereko nako mu towni. Genda mama afudde mutware. Ebivuddemu tubiwulidde tutandise bitegeera. Sajja mukalu akiriza nti omwana bulijjo gwalabirira mu maka ga sister we, mu maka ga mukyala we, omwana we. Agamba nti wonna nabatunuulira naye nga sibategeera. Nawulira bubi ku mutima. Nakwata ekigatto ekyali okumpi n'enkikubo omwami wange. Yadduka nayingira emmotoka nateka mu muganda wange ne bavuga ne bagenda. Bakomawo kawungeezi, muganda wange teyakomawo, yakomawo yekka. Sagala mbagambeko mbalimbe.

0: abamweta land soldier akemba baketa madamu olika ulira ku chinana mnana doze mukaga busoga royo tulimune badabana basoga ngabo oli ku diulira ali ku line wanje sebo
1: bakutuleza sebo
0: bale ku ulirisa bulirwa balaza
1: Nde Simon kabuze buza.
0: Yes sebo.
1: Niku tawa ku lembo la samu gulu. Lingo mikwano jo.
0: Do dadi sabo ruido. Do dadi sabo ruido. Do dadi sabo ruido. Ali ku line.
1: Usoga bubuto nji.
0: Bulirwa balaza.
1: Bale kutuwereza.
0: Mwe bale kuulizane madabana basoga banange.
1: Ai kwenda yo kwa car tabsoja bapeta. Nzira sente nja kuandula.
0: Eh, we nzira sente nja kuandula.
1: Eh,
0: kale sigala ngoli.